moriora, ramoto kire ora, ramoto kire ara, te pohora kai hakeke, te pohora.